Susanne, lekko bijesz. Jo, jo, karton albo rek, a taki porcelan. Sam odrek.